mówić. Wyciągając ręce, gałęzie, to bez sensu. Mówić, wyciągając ręce, gałęzie, to co?

połowie drogi z ciałem się niosę. Teraz co uczynię, to już się nie wzniosę. Tylko z górki do ciebie.